0: Un día punde aria mu famoso locutor mano ño. Ando corona. Omo nyana wa phonyana miwa o tena radim sambike wa timia ona na kamera kire la yo milanje u bundia na kamera muli bwanje. Aramba kare ya terele yo mambu ule. Awando hito uno pia wene kaleva moha ni mitako za radhi Msambiki okumelela wo mambo anamva kare ya bundia
1: Shaleha akukonda
0: Viva Ndiva moza Kina kishirika mteko hada radhi Msambiki kamu njena na miwa wate na radhi Msambiki Mwye kalena anamalapo wate na radhi Msambiki yala pepama Agwa timiwa na betu kirelaya akordu idilu zaka Bundia wa akordu idilu